Wittenberg, który pilno patrzył im w oczy, odetchnął swobodniej. Najjaśniejszy panie, zawołał, wierzyłem w twoje słowo jak w Boga. A na to stary hetman koronny pan Potocki. A czemuś to waść tyle przysiąg, tyle ugód i kapitulacji łamał? Kto czym wojuje, od tego ginie. Wszakżeś to Wolfa, pułk królewski, wbrew kapitulacji zagarnął. To nie ja, to Miller, odrzekł Wittenberg. Hetman spojrzał z pogardą, za czym odwrócił się do króla. Miłościwy panie, nie mówię tego, abym waszą królewską mość miał do złamania także ugody pobudzać, bo niechże wiarołomstwo po ich jedno stronie będzie. Więc co czynić? Spytał król. Jeśli go teraz do Prus odeślę, to z 50 000 szlachty ruszy za nim i nim do Putuska dojedzie, już go rozsiekają. Chyba by mu cały komput wojska za stróże dodać, a tego czynić nie możem. Słyszysz, wasza królewska mość, jako tam wyją? Rewera, słuszna jest przeciw niemu zawziętość. Trzeba naprzód jego osobę ubezpieczyć, a odesłać wszystkich wówczas, gdy ten ogień ugaśnie. Nie może inaczej być, rzekł kanclerz Koryciński. Ale gdzie go ubezpieczyć? Tu go trzymać nie możem, bo tu licha wojna domowa wybuchnąć gotowa. Ozwał się pan wojewoda ruski. Na to wystąpił pan starosta Kałuski, sobie pan, i wydymając mocno wargi, rzekł ze zwykłą sobie fantazją. A cóż, miłościwy panie, dajcie mi ich do zamościa, niech posiedzą, póki się spokój nie uczyni. Już ja go tam przed szlachtą obronię. Ba, niech mi spróbują go wydrzeć, ba. Ale w drodze, jak go wasza dostojność obronisz? Spytał kanclerz. A jeszcze mnie na pachołku wstać. Albo to nie mam piechoty i dział, co? Niech go zamojskiemu wydrą. Obaczym. Tu zaczął się w boki brać, po udach klepać i na kulbace na obie strony się przechylać. Nie ma innej rady, rzekł kanclerz. Ja nie widzę, dodał pan Landskoroński. To ich i weźcie, panie starosto, rzekł do zamojskiego król. Lecz Wittenberg, widząc, że już życiu jego nic nie grozi, uznał za stosowne protestować. Nie tegośmy się spodziewali, rzekł. Na to pan Potocki, ukazując w dal ręką. A to proszę, nie zatrzymujem, wolna droga. Wittenberg umilkł. Tymczasem kanclerz rozesłał kilkudziesięciu oficerów, aby głosili wzburzonej szlachcie, że Wittenberg nie odejdzie wolno, ale zostanie odesłany do zamościa. Tumult nie zaraz wprawdzie się uciszył, jednakże wieść podziałała uspokajająco. Nim wieczór zapadł, umysły zwróciły się w inną stronę. Wojska poczęły wchodzić do miasta i widok odzyskanej stolicy napełnił wszystkie dusze radością triumfu. Radował się i król, jednakże myśl, że nie mógł w zupełności dotrzymać warunków ugody, trapiła go niepomału, zarówno jak wieczna niekarność pospolitego ruszenia. Czarniecki żuł w sobie gniew. Z takim wojskiem nigdy nie można być jutra pewnym, mówił do króla. Czasem bije się źle, czasem po bohatersku. Wszystko od fantazji, a lada podmuch to i bunt gotowy. Daj Boże, by się nie zaczęli rozjeżdżać, rzekł król, bo jeszcze potrzebni, a już myślą, że wszystkiego dokonali. Sprawca tego rozruchu powinien być końmi rozerwan, bez względu na usługi, jakie oddał, mówił dalej Czarniecki. Kazano też najsurowiej szukać pana Zagłoby, bo nikomu nie było tajno, że on to podniósł burzę, lecz pan Zagłoba jak w wodę wpadł. Szukano go w mieście, w namiotach, między taborem, nawet między Tatarami, wszystko na próżno. Powiadał przy tym Tyzenhaus, że król, jak zawsze dobry i miłościw, życzył sobie z całej duszy, żeby go nie znaleziono i że nawet nowenny na to odprawiał. Zaś w tydzień później, po jakowymś obiedzie, gdy monarsze serce wezbrało radością, usłyszano z ust Jana Kazimierza słowa następujące. A rozgłoście tam, żeby się pan Zagłoba dłużej nie chował, bo już nam po nim i jego krotochwilach tęskno. Gdy kasztelan kijowski żachnął się na to, król dodał. Kto by w tej Rzeczypospolitej jeno sprawiedliwość, niemiłosierdzie miał w sercu, ten by zamiast serca topór w piersiach nosić musiał. O winę tu łatwiej niż gdzie indziej, ale też i poprawa nigdzie tak rychło nie następuje. A mówiąc to, miał pan więcej jeszcze Babinicza na myśli niż Zagłobę. Zaś o Babiniczu myślał dlatego, że młody junak właśnie poprzedniego

Tego dnia pokłonił się do nóg królewskich z prośbą, by mu na Litwę nie było wzbroniono jechać. Mówił, że chce tam wojnę ożywić i Szwedów podchodzić, jak niegdyś Chowańskiego podchodził. A ponieważ król i tak miał zamiar posłać tam doświadczonego w podjazdowej wojnie żołnierza, więc pozwolił, opatrzył, pobłogosławił i jeszcze mu czegoś tam po cichu do ucha życzył, po którym życzeniu padł mu młody rycerz do nóg jak długi. Po czym nie zwłócząc ruszył raźno na wschód. Subagházi, znacznym podarkiem ujęty, pozwolił mu nowych 500 dobruckich ordyńców z sobą zabrać. Szło więc za nim 1500 ludzi dobrych, siła, z którą można było przecie coś począć. I paliła się głowa junacka chęcią bojów i wojennych czynów. Śmiała mu się nadzieja sławy. Słyszał już, jak cała Litwa wymawia z chlubą i podziwem jego imię. Słyszał zwłaszcza, jak powtarzają je jedne kochane usta i dusza dostawała mu skrzydeł. A jeszcze i dlatego tak mu się jechać chciało, że gdzie przyjechał, tam pierwszy szczęsną wieść zwiastował, iż Szwed pobit i Warszawa wzięta. Warszawa wzięta, gdzie zatętniły kopyta jego konia. Tam całe okolice rozbrzmiewały tymi słowami. Tam lud witał go z płaczem na drogach. Tam bito we dzwony po kościołach i śpiewano Te Deum Laudamus. Gdy jechał lasem, to sosny ciemne, gdy polami to łany zbóż złocistych, wiatrem kołysane, zdawały się powtarzać szumiąc radośnie. Szwed pobit! Warszawa wzięta! Warszawa wzięta!